0: Oravie trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn.

vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.